0: Julia Inc.
1: Julián Turizo, baby, baby, bebecita.
2: Poslušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Radio Ena.
2: Istok Gustinčić, već dobre glasbe.